Kuşçuk intibar benim diş sana kum de im meskau w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie na skłosej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mać tych chóż na hmatysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka

Zapraszam na następną porcję raportów, tym razem sprawy będą dotykały się nielem obserwowanych, ale i samych obserwujących. Do powitowej komendy Dyrżawnej Policji w Gorleciach. Gładyszy, dnia 4 lipca 1923 roku. Przy zwrocie aktu przedkłada się usprawiedliwienia posterunkowego Osyfa Koczura z ohledu na spiznienia przy wartaniu z odbywania kary 5-dniowego aresztu z Jasła do Gładyszowa. Dnia 23 czerwca 1923 roku o godzinie 3.30 w nocy wyjechał jem z posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie do Jasła, czyli odbycia kary 5-dniowego aresztu. I do Jasła jem przyjechał toho samego dnia o godzinie 10.30 przed południem i był jem do dnia 28 czerwca do godziny 10.30 w Jaśli. Po odbyciu kary 5-dniowego aresztu wyjechał im z Jasła dnia 28 czerwca tego roku o godzinie 11.22 i przyjechał im do Gorlic na godzinę 14. Po drodze wstąpił im do powitowej komendy Dyrżawnej Policji, czyli odebrania poczty na miejscowy posterunek. Tam im był do 15 godziny. Potem piszą im na miejsce, czyli zakupienia merendi dla miejscowego posterunku. Te zabawy im do 16 godziny. Przez 6 roków służył im w wisku i nie był im karany. Za to kara to ta dokuczyła mi bars i osłabyła. Do tego przez 5 dni, jak im siedł w jaśli, źli nie kormleno. Za to byłem taki słaby, że nie mógł im dalej idy. W związku z czym ostał jem komendanta Nowaka z Paty. Znał jem też, że na drugi dzień, to znaczy 20 czerwca 1923 roku rano, bude w Gorliciach poczta z Gładyszowa. Za to z nią dostaną się na posterunek. Na następny dzień rano zaczekał jem na posterunku i o 11 godzinie wyjechał jem z Gorlic i dojechał jem na posterunek na 16 godzinę. Koniec usprawiedliwienia.

do okruchowej komendy drżawnej policji w Krakowie gładyszył dnia 26 sierpnia 1923 roku. Franciszek Biernat, starszy posterunkowy z posterunku drżawnej policji w Gładyszowie, prosit... o pozwolenie na zawarcie supróżestwa z panną Jelizawetą Koneczną, dziłką Osyfa i Kataryny, rodzonej, przynależnej i zamieszkałej w gminie Łowierka, powiat Pilzno. I przedkładam następujący załączniki: swoją metryku kreszczenia narzeczonej, certyfikat przynależności, poświadczenia majetku, świadectwo moralnego prowadzenia się ta poświadczenia z parafialnego urzędu, że narzeczona jest wilnego stanu. Swoją prośbę następująco motywuję. Od 1914 roku czynnie służył przy wojsku, a pak od 1918 roku przy drżawnej policji, przy której to instytucji zamierzył ostaty. A chociaż zabezpieczyć sobie buducze, chciałbym jak najskorszy zawarty supróżeski związek. Za to, że narzeczona jest bohata, za którą otrzymuje się 6, słownie 6, morchił gruntu razem z ciłym winom o sumarycznej wartości 8 milionów polskich marok. Spodziewam się, że przy spilnej roboty i oszczędzaniu byt mi bez wątpliwości się poprawi i zabezpieczyć moje budycze. Za służbowe obowiązki pełne to budu daleko zadowoleni naczelniki. Pisano posterunkowi Bieranackiej.

Dostarostwa w Gorliciach gładeszył dnia 2 lipca 1423 roku. Dnia 12 czerwca 1923 roku Wasyl H. z Osmerekiucia kupił na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu po paru dniach zachoriło na różycy paciat i zdochło. Zas dnia 26 czerwca 1923 roku Wiktor K. z Osmerekiucia kupił tyż na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu zachoriło na różycu paciat i zaraz na trzeci dzień dnia 29 czerwca zdochło. Obzeracz chudoby Kieru H. z Osmerekiucia powiadomiony o powyższym zariadł zakroplenia paciat, o czym powiadomił odnoczasną starostwa. Zrewidłaty wspomnianych paciat nie można, za to, że obzeracz wydał ich poszkodowanym, którzy przyszli z paciatami do handlarzy, czyli do chodzenia swoich pretensji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacz, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14. odcinek naszej przyrodniczej audycji i jsme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na bereg Bałtyckiego Morza, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, tiż sód tam bukowy lisy, no i unikatowa, wyniatkowa delta riky Świna, ta i tiż przybereżny pas wid Bałtyckiego Morza. Zatim wieloch różnych seredowysk jest tam pit ochoronom i mają swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanymał powierzchnią 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w Hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Morza i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowiu i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bardzo zriżnyciowany i pit ochoronom, jakim powił sód riżny seredowyska, sód i morski i zemlany seredowyska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni i pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy. Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy pro Wolyński Nacjonalny Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoroną sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostrił to jest ukształtowany poślidnym ledownikom. I współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasom obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, kotry sud bardzo charakterystycznym elementom landschaftu Wolyńskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetom z małymi chorami, który są zbudowany z ledownikowej moreny i one nachodzą się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanej czasty parku. No i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dość wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach chory Grzywacz. Drugim typom, rodom landschaftu pit ochoroną w Wolyńskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tamtisz nachodzi się taki bachnysty ostriłci, który są no, bardzo mały i bardzo urokliwy. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriłciu jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznikają nowe płytki obszyri, nowe ostriłci, znikają stare ostriłci, to jest cały czas żywe seredowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoroną jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Niewielki czast parku tyż nachodzi się na takiej obszyri tyż poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który tyż jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowy osady możemy smotryć w okolicach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolyńskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej perwii.

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej dzierżawy, na Wolyni. I właśnie chcę nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidaczy dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też stwierdzić rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłny, takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosną tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zielenyci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jak żyją w Wolęskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżny ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania

mają tchę właśnie pokarmową bazę i przede wszystkim to ta ochorona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to te wandriłki ptachiu są najbliższe. Tyż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. Jak idę proto tych cycariu, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariu, jakie żyją i jakich możemy strityty na brzegu właśnie Bałtyckiego Moria i jest to foka sira i morska swynia. Zatem Nowolen to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardzo turystyczne już, pro kotry paroch z liu powiem po pererwi.

Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основній, барс коротко, так важне turystyczne atrakcji, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są lęto te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na premier jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie no, na premier akurat w tej części Berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale tunelem czerwonym to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też paroch bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryty na zwiriata, możete pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możete też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możete też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możete też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, który znajduje się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest sztos smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tyżden, na ciłe wakacyjne, na ciły urlop. Zatem no, kole podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

zmarszczek dookoła stroskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

106 i 6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich chyży.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez zastopowił, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz da koli. Jak żydowy, niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.